kładą uczucia i dumani rucze. Naj lampa du rozule, nanta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per kin li seguli in la una posugia. Un cielo e lu guantu, rosule asbucia.